0: Grady.
1: Z tego powodu województwo podlaskie w pierwszym półroczu wykorzystało jedynie 30 milionów złotych z zaplanowanych na ten okres 38. Daniel Górski zapewnia jednak, że cały roczny plan, czyli podpisanie umów na ponad 230 milionów złotych, zostanie wykonany.
2: Nasze województwo może się pochwalić tym, że jest wśród liderów w całym kraju.
3: Null Uhr, heute ist der 11. September. Die Nachrichten.
4: Die nächsten Nachrichten um 10 Uhr.
5: It's 7 o'clock. 1 o'clock Atlantic time.
6: Aus Schönefeld, Stefanie Brockhausen.